0: Tumešnen Radio Romano, programo kaj želam da švedsko radio, ta je mekon sam Tumenca, gdje sam da studio sam o Adam Parnošope.
1: Ta je meo Veli Brijani.
0: A gdje zbi na tešnen ek specijalno programo, kaj vela men dijek gosto o Januš Pančenko, kaj vorbija menca pa romani šip.

0: Tome šnen Radio Romano, programu Kajalanda Švedsko radio, ta ja mekon sam tumenca djesanda studio sam u Adam Parno Šope.
1: Ta ime o Veli Brijani.
0: A djes bi inate šnen ek specijalno programu, kaj velamen dijek gosto o Januš Pančenko, kaj vorbija menca pa romani šip.